0: Matka i dzieci się łasotały. Matka i dzieci się łasotały. Matka i dzieci się łasotały. Matka i dzieci się łasotały. Matka i dzieci się łasotały. Przysłem Bośka Leśnego.
1: Do Leśnego idź.
0: Babka zasyła wilkowi brzuch.
2: Serce mnie bije.